ja cię lubim, wiedzę, bo wczera, a mniej, a jutro. Lubim cię stale, więc zawsze, niekoniecznie. Si moja żena, a ja są twój mąż. Dwaja ludzi, a w wielkim świecie, którzy chcą po sobie nieco zanechać. Nieco pekne, a niezapomnitelne. Aby się ich zapamiętał les, woda, kamenie i trawa. Aby się ich zapamiętała zem, a ludzie.